Sama. Best Muska. Prišna Muska. Narodna Muska. In Party Muska. Staj. To je Best FM.

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Strišna muska.
1: Narodna muska.
0: I
2: party muska.
0: Staj. To je Best FM.